okno, wyjazdam. Okno, wyjazdam. Okno, wyjazdam. Okno, wyjazdam. Konec.